szlak. Czarna błyskawica spala czarny kwiat. Czarne słońca gasną, wschodzi czarny now. Zbierzmy się nim, czarny dzień powróci znów. Twoje ciało złote zwija się jak dym. Drga i złotym potem płynie, a ja w nim w czerni tonąc piję złoto z twoich ust. Tak jak tamtej wiosny sok z rozdartych brzus, ale wciąż dokoła pełznie tamten świat mych toporów krwawych, twoich barwnych szmat, wciąż ciaśniej.

dotyka i w ogóle wszystko, co nam przeszkadza spokojnie leżeć na słońcu, trzymając ręce na piersiach panienek i patrzeć na chmury typu kumulus w kolorze białym. Natomiast niebo jest przy tym niebieskie.

ci mój śpiew. Cóż, kiedy leżysz na dwóch panach, a między nami krami zlew. Któż umie, tak jak Polak mówiąc, milczeć?